0: po polsku.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: polsku.
1: Dobra, już uspokój się. Będzie tak, jak chcesz. Zawsze jest, jak chcesz. Ty mi

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co z wojskami amerykańskimi w Polsce? Do USA polecieli wiceministrowie obrony, a w Polsce dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Zajrzymy też na eliminację do tenisowego French Open. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu wojny i kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacjom, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
2: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
2: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?

0: radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
1: A kto zaraził Cię tą miłością do tańca?
0: Moje dwie albo jedna koleżanka.
1: Powiedz proszę, jak poszedł Ci występ?
2: No tak trochę nie za bardzo.
1: A było dużo stresu?
2: Nie.
1: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
2: A tak z 4 razy.
1: I czym jest dla Ciebie taniec?
2: Moją duszą.
1: A kto zaraził Cię tą miłością do tańca?
2: Mama i tata.
3: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili o między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.

0: na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie.

0: monitoringu oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są jedyne, to nie jest oczywiście jedyny temat, jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące. Zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo. Zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych, więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tych tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania. Też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no, jest nad czym pracować.

0: Jest nad czym się zastanawiać.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
2: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, a jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się powiedziałbym ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
2: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
3: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle jak podoba się Kowal.
4: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno. Dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
3: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
4: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę eksperta. Jak powinien wyglądać samorząd?
1: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizę dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
5: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Jest to, ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też oprowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta.

0: Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
0: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w nocy muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
2: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
3: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
1: A czy coś panią zaskoczyło?
3: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
1: A jak pani się podoba?
4: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
2: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
5: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
2: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
1: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
6: Super! Super!
1: A co dzisiaj tworzycie?
6: Malujemy figurki.
1: A czy lubicie malować?
6: Tak, tak.
7: Ja tworzę kameleona.
1: A dlaczego akurat kameleona?
7: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
1: A czy na co dzień malujesz?
7: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
1: Czy podobają ci się warsztaty?
8: Bardzo.
1: A co dzisiaj tworzysz?
8: Dinozaura.
1: A dlaczego akurat dinozaura?
8: Bo wylosowałam go.
1: A czy na co dzień malujesz?
8: Nie.
9: Takiego stworka, czyli jaszczurka.
1: A czy lubisz malować?
8: Tak.
1: A czy na co dzień malujesz?
8: No, jak będę chciała ochotę.
2: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
10: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie.

0: południe, my na pewno w ich towarzystwie.
1: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
2: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
1: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
3: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
4: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
5: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choseniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy

0: wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: tak,
0: wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować.

0: podziękować naszym kobietom wocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania.
1: Robimy zainteresowanie.
0: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia coś się do nas.
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś.
0: Ja na przykład. Przepraszam.
1: Problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety. Tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego.
0: Oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super, mamy studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu, więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest

0: tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania. Jak można gospodarować swoim budżetem domowym? Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje.

0: na pewno pomożemy i przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką, taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość, jestem wrocławianką, mam 82 lata, może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne.
1: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia coś się do nas.
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że

0: że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
0: ja na przykład, przepraszam,
1: problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety tam po są przejściach, kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały 8 klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj i brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu, i robią to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo no, stowarzyszenie

0: pomieszczenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że no, są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
1: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
0: Udaje się.
1: Udaje się.
0: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
1: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
0: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. O, i też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
0: Gdzie was można znaleźć?
1: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla innych, żeby mogła z tymi dziewczynami
0: ćwiczyć,
1: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
0: nie ma gdzie.
1: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
0: A w sieci gdzieś?
1: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego

0: mężów naszej, jeden mąż naszej i wocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama, więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacją, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko, oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować

0: No i tak to jest.
1: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
0: Nie, dwa razy w tygodniu.
1: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
0: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
0: Moje dwie albo jedna koleżanka.
1: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
2: No tak trochę nie za bardzo.
1: A był

0: Jest. Moją duszą. A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
1: Mama i tata.
2: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotykamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie.

0: O dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są jedyne, to nie jest oczywiście jedyny temat, jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące. Zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo, zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Otóż tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. Znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych. Więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tych tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania.

0: Ja też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia rady programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
2: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek rady programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się, powiedziałbym, ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
2: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
3: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal.
4: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno: dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
3: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
4: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę eksperta, jak powinien wyglądać samorząd.
1: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
5: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu, też prowadzamy nasze

0: mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
0: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, czy będziemy brać udział także tym razem w nocy muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają, mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
2: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
3: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
1: A czy coś panią zaskoczyło?
3: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. Tak to nie.
1: A jak pani się podoba?
4: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej szóstego piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
2: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
5: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
2: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
1: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
6: Super! Super!
1: A co dzisiaj tworzycie?
6: Malujemy figurki.
1: A czy lubicie malować?
6: Tak.
7: Ja tworzę kameleona.
1: Dlaczego akurat kameleona?
7: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
1: A czy na co dzień malujesz?
7: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
1: Czy podobają Ci się warsztaty?
8: Bardzo.
1: A co dzisiaj tworzysz?
8: Dinozaura.
1: A dlaczego akurat dinozaura?
8: Bo wylosowałam go.
1: A czy na co dzień malujesz?
8: Nie.
9: Takiego stworka, czyli jaszczurkę.
1: A czy lubisz malować?
8: Tak.
1: A czy na co dzień malujesz?
9: No, jak będę chciała ochotę.
2: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli, odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się szósty powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
10: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie

0: działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
1: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
2: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
1: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
3: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach. Są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
4: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
5: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choseniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze.

0: atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki. Z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec, a ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: wachlarzu,
0: tak. O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
1: ja na przykład, przepraszam,
0: problem musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Włocławku.

0: I tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety
0: Tam
1: po
0: są
1: przejściach,
0: kobiety.
1: wiadomo, że chodzi o historię
0: Tak,
1: nowotworową.
0: więc chciałabym, i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się. No, na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek: co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek: Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: Najprostsze rzeczy.
1: telefonu komórkowego, tak?
0: Oczywiście, ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które. Starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani
1: Na spokojnie
0: na
1: pokazać,
0: swoich telefonach.
1: jak
0: Tak,
1: wygląda obsługa
0: każda, jak
1: telefonu.
0: ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi: słuchaj, teraz będą miały 8-klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było
1: Supermodel
0: przygotowania.
1: studentów,
0: No,
1: prawda?
0: fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski. To było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy zarządzać, posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować. Było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych. Też dziękuję bardzo. Oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: No
0: robią
1: właśnie,
0: to
1: jak wam się
0: darmowo.
1: to udaje, bo no, stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że no, są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty.

0: Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. O, i też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu

0: prostu nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacją, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja Włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
2: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
2: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
4: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Moje dwie albo jedna koleżanka.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
5: No tak trochę nie za bardzo.
2: A było dużo stresu?
5: Nie.
2: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
5: No tak z 4 razy.
2: I czym jest dla ciebie taniec?
5: Moją duszą.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
5: Mama i tata.
0: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotykamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami.

i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w

0: roku była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo. Zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Otóż tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu, no, w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych. Więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc, no, jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
2: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
3: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że To ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się powiedziom ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrza.

0: Szymanie, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
1: Właśnie do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
0: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takie małe gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
1: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal?
2: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
1: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
2: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę ekspercką, jak powinien wyglądać samorząd.
3: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. W ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
4: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Jest to, ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też wprowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
5: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
4: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w tej nocy, w Nocy Muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
3: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.

0: Mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
1: A czy coś panią zaskoczyło?
0: A zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
1: A jak pani się podoba?
2: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
3: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
4: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
3: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
1: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
5: Super! Super!
1: A co dzisiaj tworzycie?
5: Malujemy figurki.
1: A czy lubicie malować?
5: Tak, tak.
6: Ja tworzę kameleona.
1: A dlaczego akurat kameleona?
6: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
1: A czy na co dzień malujesz?
6: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
1: Czy podobają ci się warsztaty?
7: Bardzo.
1: A co dzisiaj tworzysz?
7: Dinozaura.
1: A dlaczego akurat dinozaura?
7: Bo wylosowałam go.
1: A czy na co dzień malujesz?
7: Nie.
8: Takiego stworka, czyli jaszczurka.
1: A czy lubisz malować?
7: Tak.
1: A czy na co dzień malujesz?
7: No, jak będę chciała ochotę.
3: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
9: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie, my na pewno w ich towarzystwie.
3: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
10: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
3: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
11: Jestem dumna z naszych strażaków. Jestem

0: wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
1: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest zadamiania, tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
2: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
3: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
2: Strażacki piknik w Choceniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie.

0: że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci, bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej
0: formalności.
1: Tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: wachlarzu,
0: o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie,
1: przyszło mnóstwo pań, oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu, część stała na schodach, na korytarzu nawet się nie rozebrało, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń,

0: takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę, psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody, mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia coś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy, czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super, studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem,

0: Mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu, i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to
1: jak
0: darmowo.
1: Wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. O, i też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny od niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence.

0: obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: Ćwiczyć.
0: ćwiczyć, tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: Nie ma gdzie,
0: nie
1: a
0: mamy się
1: fizycznie
0: gdzie
1: nie.
0: spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś
0: Jak najbardziej mamy
1: funkcjonujecie?
0: fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest tworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie
0: Na stronie
1: internetowej.
0: internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za
0: Dziękujemy
1: dzisiejsze
0: bardzo.
1: spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim państwa gościem.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki.

0: Z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
1: Czyli spontaniczne
0: sobie, spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Ina pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
1: Na to czas i chęci.
0: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
1: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
0: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy...
1: Prościej by było formalnie, po prostu.
0: Tak,
1: mniej formalności.
0: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
1: umiejętności. I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, tak. O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
0: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania,
1: zainteresowanie.
0: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia coś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam.

0: zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały 8 klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu... byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często... gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się. Mhm.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo

0: polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
0: Gdzie was można znaleźć?
1: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
0: ćwiczyć,
1: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,
0: nie ma gdzie.
1: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
0: A w sieci gdzieś?
1: Jak najbardziej. Mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
0: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
1: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
0: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacją, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko, oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
2: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
2: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
4: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Moje dwie albo jedna koleżanka.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
5: No tak trochę nie za bardzo.
2: A było dużo stresu?
5: Nie.
2: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
5: No tak z 4 razy.
2: I czym jest dla ciebie taniec?
5: Moją duszą.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
5: Mama i tata.
0: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych

0: i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo. Zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Otóż tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu, no, w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych, więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
2: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
3: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o

0: którym tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się, powiedziałbym, ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
1: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
0: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
1: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal?
2: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
1: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
2: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę ekspercką, jak powinien wyglądać samorząd.
3: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
4: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
5: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
4: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w tej nocy, w Nocy Muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym

0: roku. Jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
1: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce zupełnie.
2: Jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
3: A czy coś panią zaskoczyło?
2: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
3: A jak pani się podoba?
4: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6. piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
1: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
5: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
1: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
3: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
6: Super! Super!
3: A co dzisiaj tworzycie?
6: Malujemy figurki.
3: A czy lubicie malować?
6: Tak, tak.
7: Ja tworzę kameleona.
3: A dlaczego akurat kameleona?
7: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
3: A czy na co dzień malujesz?
7: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
3: Czy podobają ci się warsztaty?
6: Bardzo.
3: A co dzisiaj tworzysz?
8: Dinozaura.
3: A dlaczego akurat dinozaura?
8: Bo wylosowałam go.
3: A czy na co dzień malujesz?
8: Nie.
6: Takiego stworka, czyli jaszczurka.
3: A czy lubisz malować?
8: Tak.
3: A czy na co dzień malujesz?
8: No, jak będę chciała ochotę.
1: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
9: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie, my na pewno w ich towarzystwie.
1: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
10: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę,

0: że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
1: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
2: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
3: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
4: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku cztery samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choceniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swój

0: swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
7: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy

0: zaoferować kobietom w naszym mieście. Ina pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
1: Na to czas i chęci.
0: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
1: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
0: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
1: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
0: Tak,
1: mniej formalności.
0: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem.
1: No właśnie, i o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, tak. O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
0: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania.
1: Zainteresowanie.
0: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały. Więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia coś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta

0: To obsługa
1: najprostszy rzeczy.
0: Telefonu komórkowego,
1: oczywiście,
0: tak?
1: ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
0: Na spokojnie pokazać.
1: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały 8 klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
0: Super studentów, prawda?
1: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu... Byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
0: no
1: robią
0: właśnie,
1: to
0: jak
1: darmowo.
0: Wam się to udaje, bo stowarzyszenia często... gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
1: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
0: Udaje się.
1: Udaje się. Mhm.
0: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
1: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
0: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę

0: to dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki, była dziś moim państwa gościem.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacją, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale, ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko, oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością. Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
3: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
2: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
3: Nie, dwa razy w tygodniu.
2: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
3: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
3: Moje dwie albo jedna koleżanka.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: No tak trochę nie za bardzo.
2: Było dużo stresu?
3: Nie.
2: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
3: No tak z 4 razy.
2: I czym jest dla ciebie taniec?
3: Moją duszą.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
3: Mama i tata.
0: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są jedyne, to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych

zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo, zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy

0: projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Otóż tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuje cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu, no, w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych. Więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc, no, jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
2: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
3: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się, powiedziałbym, ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
1: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
3: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a

0: bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
1: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal?
2: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
1: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
2: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę eksperta, jak powinien wyglądać samorząd.
3: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
4: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz w rzędu też oprowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
5: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
4: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w nocy muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają, mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
3: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
6: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
5: A czy coś panią zaskoczyło?
6: A zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. Tak to nie.
5: A jak pani się podoba?
7: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6. piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
3: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji.

0: Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
1: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również Skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
0: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
2: Jak Wam się dzisiaj podobają warsztaty?
3: Super!
4: Super!
2: A co dzisiaj tworzycie?
3: Malujemy figurki.
2: A czy lubicie malować?
3: Tak, tak.
5: Ja tworzę kameleona.
2: A dlaczego akurat kameleona?
5: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
2: A czy na co dzień malujesz?
5: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
2: Czy podobają Ci się warsztaty?
4: Bardzo.
2: A co dzisiaj tworzysz?
4: Dinozaura.
2: A dlaczego akurat dinozaura?
4: Bo wylosowałam go.
2: A czy na co dzień malujesz?
4: Nie.
6: Takiego stworka, czyli jaszczurka.
2: A czy lubisz malować?
4: Tak.
2: A czy na co dzień malujesz?
6: No, jak będę chciała ochotę.
0: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
7: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
0: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
8: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
0: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
9: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach. Są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży.

0: pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
1: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
2: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
3: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
2: Strażacki piknik w Choseniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów.

Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki. Z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: Czyli
1: sobie
0: spontaniczne,
1: spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec, a ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz...
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy...
0: Prościej by było formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: umiejętności.
1: I o
0: tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robiły
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny.

0: I praktycznie każdego
1: A
0: dnia
1: co was
0: chce się do nas.
1: łączy? Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy, czyli jakiś
0: Ja na przykład, przepraszam, że
1: problem
0: tak wy.
1: musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak, ja na przykład jestem prezeską naszej stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety
0: Tam
1: po
0: są
1: przejściach,
0: kobiety.
1: wiadomo, że chodzi o historię
0: Tak,
1: nowotworową.
0: więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się. No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: Najprostsze rzeczy.
1: telefonu komórkowego, tak?
0: Oczywiście, ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które. Starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali Smart Wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani
1: Na spokojnie
0: na
1: pokazać,
0: swoich telefonach.
1: jak
0: Tak,
1: wygląda obsługa
0: każda, jak
1: telefonu.
0: ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi: słuchaj, teraz będą miały 8-klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było
1: Super, mamy
0: przygotowania.
1: studentów,
0: No
1: prawda?
0: fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski. To było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania. Jak można gospodarować swoim budżetem domowym? Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy zarządzać, posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować. Było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych. Też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to

0: wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny od niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania.

0: zrobienia czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest tworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak. Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie. Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: Czyli
1: sobie
0: spontaniczne.
1: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. I pracuję głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz

0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęć, tak, jak
0: No i to jest
1: najbardziej.
0: ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci, bo
1: Trzeba mieć
0: inaczej się.
1: mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób,
0: Prościej było
1: zaproponowałyśmy.
0: założyć
1: Prościej by
0: fundację.
1: było,
0: Formalnie, po prostu.
1: tak,
0: Mniej
1: bardziej
0: formalności.
1: perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem
0: No właśnie,
1: swoich
0: i o tym wachlarzu
1: umiejętności.
0: może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu,
1: Tak.
0: o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: Zainteresowanie.
1: zainteresowanie, przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody, mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego
0: A
1: dnia
0: co was
1: ktoś się do nas.
0: łączy? Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy, czyli jakiś
1: Ja na przykład, przepraszam, że
0: problem
1: tak powiem.
0: musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak, ja na przykład jestem prezeską naszej stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i tam są kobiety.
0: No, tam są kobiety
1: Tam
0: po
1: są
0: przejściach,
1: kobiety.
0: wiadomo, że chodzi o historię
1: Tak,
0: nowotworową.
1: więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się. No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
0: Czyli taka prosta obsługa
1: Najprostsze rzeczy.
0: telefonu komórkowego, tak?
1: Oczywiście, ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować.

0: żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach,
1: tak,
0: każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi: słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania, na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się. Mhm.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. O, i też przy okazji, w momencie, kiedy zakładamy

0: tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej. Mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować. Mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki. Byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacjom, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów, także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
2: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
2: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
4: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Moje dwie albo jedna koleżanka.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
5: No tak trochę nie za bardzo.
2: A było dużo stresu?
5: Nie.
2: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
5: No tak z 4 razy.
2: I czym jest dla ciebie taniec?
5: Moją duszą.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
5: Mama i tata.
0: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo, zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie

0: się tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu, no, w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych. Więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc, no, jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
2: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
3: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się, powiedziałbym, ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
1: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
3: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem.

0: a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
1: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal?
2: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
1: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
2: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo zdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę eksperta. Jak powinien wyglądać samorząd?
3: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. W ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć miejsca niedostępne dla mieszkańców.
4: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Jest to, ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też wprowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
5: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
4: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w tej nocy, w Nocy Muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają, mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
3: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
6: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
5: A czy coś panią zaskoczyło?
6: A zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
5: A jak pani się podoba?
7: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6. piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
3: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji.

0: edycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
1: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również Skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
0: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
2: Jak Wam się dzisiaj podobają warsztaty?
3: Super!
4: Super!
2: A co dzisiaj tworzycie?
3: Malujemy figurki.
2: A czy lubicie malować?
3: Tak, tak.
5: Ja tworzę kameleona.
2: A dlaczego akurat kameleona?
5: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
2: A czy na co dzień malujesz?
5: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
2: Czy podobają Ci się warsztaty?
4: Bardzo.
2: A co dzisiaj tworzysz?
4: Dinozaura.
2: A dlaczego akurat dinozaura?
4: Bo wylosowałam go.
2: A czy na co dzień malujesz?
4: Nie.
6: Takiego stworka, czyli jaszczurkę.
2: A czy lubisz malować?
4: Tak.
2: A czy na co dzień malujesz?
4: No, jak będę chciała ochotę.
0: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
7: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
0: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
8: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
0: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
9: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach. Są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często często później także trafiają do Państwowej

0: Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
1: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożaru, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
2: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
3: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
2: Strażacki piknik w Choseniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej

0: informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne.
1: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. I na pracy jest głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami,

0: z różnorodnym wachlarzem swoich umiejętności.
1: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, tak. O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
0: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania,
1: robimy zainteresowanie.
0: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrało, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy, oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałyś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam po są przejściu, kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego.
0: Oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów.

0: także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu, więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl, okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał.

0: maju mamy zaplanowanych już, ile się oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy i przynajmniej będziemy się starały pomagać. I zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka, i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla innych, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: Ćwiczyć.
0: ćwiczyć, tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: Nie ma gdzie,
0: nie mamy się
1: absolutnie
0: gdzie
1: nie.
0: spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte, i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś
0: Jak
1: jest,
0: najbardziej mamy
1: funkcjonujecie?
0: fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama, więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie
0: Na stronie
1: internetowej.
0: internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za
0: Dziękujemy
1: dzisiejsze
0: bardzo.
1: spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature.

0: naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacją, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody?

0: czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołów oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja włocławska jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
0: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
2: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
0: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze, przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
0: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
0: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
0: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
0: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
0: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
4: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
0: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Moje dwie albo jedna koleżanka.
0: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
5: No tak trochę nie za bardzo.
0: A było dużo stresu?
5: Nie.
0: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
5: No tak z 4 razy.
0: I czym jest dla ciebie taniec?
5: Moją duszą.
0: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
5: Mama i tata.
2: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotykamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo. Zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
2: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
1: Otóż tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I

Podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody.

0: terminowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych, więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
2: Jest to zaszczyt móc gościć tak na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się, powiedziałbym, ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Właśnie, do tego, co powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
2: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
3: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal?
4: przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
3: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
4: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym.

0: narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę ekspercką, jak powinien wyglądać samorząd.
1: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
2: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
3: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
2: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w nocy muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają, mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
1: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
4: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
3: A czy coś panią zaskoczyło?
4: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
3: A jak pani się podoba?
5: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6. piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
1: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
6: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
1: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
3: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
7: Super! Super!
3: A co dzisiaj tworzycie?
7: Malujemy figurki.

0: czy lubicie malować?
1: Tak, tak.
2: Ja tworzę kameleona.
0: A dlaczego akurat kameleona?
2: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
0: A czy na co dzień malujesz?
2: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
0: Czy podobają ci się warsztaty?
3: Bardzo.
0: A co dzisiaj tworzysz?
3: Dinozaura.
0: A dlaczego akurat dinozaura?
3: Bo wylosowałam go.
0: A czy na co dzień malujesz?
3: Nie.
4: Takiego stworka, czyli jaszczurkę.
0: A czy lubisz malować?
3: Tak.
0: A czy na co dzień malujesz?
4: No, jak będę chciała ochotę.
5: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu wrocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
6: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
5: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
7: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
5: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
8: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
9: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom,

0: strażakom, jak i zawodowej Straży Pożarnej serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość Służby Bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
2: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choceniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę

0: dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
1: sobie spontanicznie.
0: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. I pracuję głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
1: Na to czas i chęci.
0: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
1: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
0: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
1: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
0: Tak.
1: Mniej formalności.
0: Bardziej perspektywnie. Tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem.
1: No właśnie, i o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, tak. O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
0: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania,
1: robimy zainteresowanie.
0: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia coś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszej Stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby

0: mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały 8 klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super młodych studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu... byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często... gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się. Mhm.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda?

0: prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
0: Gdzie was można znaleźć?
1: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
0: ćwiczyć,
1: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
0: nie ma gdzie.
1: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
0: A w sieci gdzieś?
1: Jak najbardziej, mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
0: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
1: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas.

0: dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne.
1: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. I na pracy jest głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: umiejętności. I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych

0: różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat, chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania. Robimy
1: zainteresowanie.
0: Zainteresowanie. Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały. Więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
0: ja na przykład, przepraszam,
1: problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. i brakuje korepetycji, w sensie no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było

0: 3 godziny każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, 2 terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy

0: Jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy i przynajmniej będziemy się starały pomagać. I zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak, Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem, bardzo im się podobało.

0: i w ogóle i organizacją, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
1: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
0: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale, ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów, także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
1: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
0: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
2: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
1: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze, przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
1: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością. Chyba dobrze.
1: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
3: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
1: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
3: Nie, dwa razy w tygodniu.
1: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
3: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
3: Moje dwie albo jedna koleżanka.
1: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
4: No tak trochę nie za bardzo.
1: A było dużo stresu?
4: Nie.
1: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
4: No tak z 4 razy.
1: I czym jest dla ciebie taniec?
4: Moją duszą.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Mama i tata.
2: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotykamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są jedyne, to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo, zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
2: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
1: Tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami

0: fundaminowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych, więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
2: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się, powiedziałbym, ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
2: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
3: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal.
4: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park,

0: tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
1: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
0: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie, musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę eksperta. Jak powinien wyglądać samorząd?
2: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
3: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
4: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
3: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w nocy muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
2: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
5: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
4: A czy coś panią zaskoczyło?
5: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
4: A jak pani się podoba?
6: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6. piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
2: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
7: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
2: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.

0: aktywność.
1: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
2: Super!
3: Super!
1: A co dzisiaj tworzycie?
2: Malujemy figurki.
1: A czy lubicie malować?
2: Tak.
4: Ja tworzę kameleona.
1: A dlaczego akurat kameleona?
4: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
1: A czy na co dzień malujesz?
4: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
1: Czy podobają ci się warsztaty?
3: Bardzo.
1: A co dzisiaj tworzysz?
3: Dinozaura.
1: A dlaczego akurat dinozaura?
3: Bo wylosowałam go.
1: A czy na co dzień malujesz?
3: Nie.
5: Takiego stworka, czyli jaszczurkę.
1: A czy lubisz malować?
3: Tak.
1: A czy na co dzień malujesz?
3: No, jak będę chciała ochotę.
0: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu wrocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
6: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
0: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
7: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
0: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
8: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
9: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a

0: ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
2: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choseniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej
0: formalności.
1: Tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu,
1: tak.
0: O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics,

0: Pierwsze spotkanie z Calendityksu było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania. Robimy
1: zainteresowanie.
0: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
0: ja na przykład, przepraszam,
1: problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają.

0: wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania. Jak można gospodarować swoim budżetem domowym? Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, 2 terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy i przynajmniej będziemy się starały pomagać. i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i

0: też jest wrocławianką, taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość, jestem wrocławianką, mam 82 lata, może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, jest, mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak, Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki. Byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle

Południe to nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacjom, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów, także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też

0: Dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
2: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
0: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
0: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
0: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
0: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
0: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
0: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
4: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
0: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Moje dwie albo jedna koleżanka.
0: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
5: No tak trochę nie za bardzo.
0: A było dużo stresu?
5: Nie.
0: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
5: A tak z 4 razy.
0: I czym jest dla ciebie taniec?
5: Moją duszą.
0: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
5: Mama i tata.
2: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu.

0: Dudu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotykamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo, zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
2: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
1: Tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które

sami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty.

0: niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu no, w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych, więc to jest bardzo, bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed oprowadził gości po swojej miejscowości.
2: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się powiedziałbym ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
2: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
3: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle jak podoba się Kowal?
4: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
3: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
4: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę ekspertów, jak powinien wyglądać samorząd.
1: Część

0: samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. W ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
1: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Jest to, ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też wprowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
2: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
1: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w tej nocy, w Nocy Muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
0: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
3: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
2: A czy coś panią zaskoczyło?
3: A zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. Tak to nie.
2: A jak pani się podoba?
4: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
0: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
5: Jak co roku jesteśmy przygotowani. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej nie ma, wszystkie te, które były przeznaczone dla państwa, się wyczerpały, także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D technologia w biznesie, a poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
0: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
2: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
6: Super! Super!
2: A co dzisiaj tworzycie?
6: Malujemy figurki.
2: A czy lubicie malować?
6: Tak, tak.
7: Ja tworzę kameleona.
2: A dlaczego akurat kameleona?
7: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
2: A czy na co dzień malujesz?
7: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
2: Czy podobają ci się warsztaty?
6: Bardzo.
2: A co dzisiaj tworzysz?
8: Dinozaura.
2: A dlaczego akurat dinozaura?
8: Bo wylosowałam go.
2: A czy na co dzień malujesz?
8: Nie.
9: Takiego stworka, czyli jaszczurkę.
2: A czy lubisz malować?
9: Tak.
2: A czy na co dzień malujesz?
9: No, jak będę chciała ochotę.
0: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności.

0: obecności. To właśnie z tej okazji w Chodzeniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu wrocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
1: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad

0: które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
2: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych, i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choseniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak
0: no
1: najbardziej.
0: I to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej
0: formalności.
1: Tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: Tak.
0: wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy zainteresowanie. Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia
0: a co
1: ktoś
0: was
1: się do
0: łączy?
1: Nas.
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
1: ja na przykład, przepraszam,
0: problem musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Włoszech.

0: Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam po są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała. Mhm.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super, mamy studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty.

0: Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej. Mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć.

0: do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie
0: Na stronie
1: internetowej.
0: internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za
0: Dziękujemy
1: dzisiejsze
0: bardzo.
1: spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: Czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak
0: no
1: najbardziej.
0: I to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci, bo
1: trzeba mieć
0: najczęściej
1: mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób,
0: prościej
1: zaproponowałyśmy.
0: Prościej
1: by było.
0: Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej
0: formalności.
1: Perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem
0: no
1: swoich
0: właśnie, i o tym
1: umiejętności.
0: wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym.

0: Panem wachlarzu
1: Tak.
0: o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: Zainteresowanie.
1: zainteresowanie, przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody, mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego
0: A
1: dnia
0: co was
1: ktoś się do nas.
0: łączy? Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy, czyli jakiś
1: Ja na przykład, przepraszam, że
0: problem
1: tak wyjdę.
0: musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak, ja na przykład jestem prezeską naszej stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
0: No, tam są kobiety
1: Tam
0: po
1: są
0: przejściach,
1: kobiety.
0: wiadomo, że chodzi o historię
1: Tak,
0: nowotworową.
1: więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się. No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
0: Czyli taka prosta obsługa
1: Najprostsze rzeczy.
0: telefonu komórkowego, tak?
1: Oczywiście, ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które. Starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali Smart Wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani
0: Na spokojnie
1: na
0: pokazać,
1: swoich telefonach.
0: jak
1: Tak,
0: wygląda obsługa
1: każda, jak
0: telefonu.
1: ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe. w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj,

0: teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu, więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl, okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś oczywiście się wydarzyło.

0: było 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki. Byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja. I dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.

0: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacją, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
0: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale, ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko, oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
0: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
2: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
0: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
0: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
0: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
0: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
0: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
0: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
4: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
0: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Moje dwie albo jedna koleżanka.
0: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
5: No tak trochę nie za bardzo.
0: A było dużo stresu?
5: Nie.
0: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
5: No tak z 4 razy.
0: I czym jest dla ciebie taniec?
5: Moją duszą.
0: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
5: Mama i tata.
2: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć.

0: których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotykamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili o między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
1: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
0: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo. Zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Otóż tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład

0: problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. Znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych, więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
2: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się powiedziałbym ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
2: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
3: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle jak podoba się Kowal?
4: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
3: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
4: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować.

0: zanim to prawo zdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę ekspercką, jak powinien wyglądać samorząd.
1: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć miejsca niedostępne dla mieszkańców.
2: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5, i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
3: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
2: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, czy będziemy brać udział także tym razem w nocy muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
1: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
4: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
3: A czy coś panią zaskoczyło?
4: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. Tak to nie.
3: A jak pani się podoba?
5: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
1: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
6: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
1: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
3: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
7: Super! Super!
3: A co dzisiaj tworzycie?
7: Malujemy figurki.
3: A czy lubicie malować?
7: Tak, tak.
8: Ja tworzę kameleona.
3: A dlaczego akurat kameleona?
8: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
3: A czy na co dzień malujesz?
8: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
3: Czy podobają ci się warsztaty?
9: Bardzo.
3: A co dzisiaj tworzysz?
9: Dinozaura.
3: A dlaczego akurat dinozaura?
9: Bo wylosowałam go.
3: A czy na co dzień malujesz?
9: Nie.
10: Takiego stworka, czyli jaszczurka.
3: A czy lubisz malować?
10: Tak.
3: A czy na co dzień malujesz?
10: No, jak będę chciała ochotę.
1: To wydarzenie.

0: nie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu wrocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
1: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
0: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
2: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
0: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
3: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach. Są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
4: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
0: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
5: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów.

0: W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych, i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choseniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie, jednym ruchem.

Zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: wachlarzu,
0: o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie,
1: przyszło mnóstwo pań, oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu, część stała na schodach, na korytarzu nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy

0: trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia
1: a co
0: ktoś
1: was
0: się
1: łączy?
0: Do nas.
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałyście na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety
0: tam
1: po
0: są
1: przejściach,
0: kobiety.
1: Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj i brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mamy studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu z

0: Starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to
1: jak
0: darmowo.
1: Wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc Jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia.

0: jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,
1: nie ma gdzie,
0: nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama, więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i

0: hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
1: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
0: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacjom, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
1: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
0: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołów oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja włocławska jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
1: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
0: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
2: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
1: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
1: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
1: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
1: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
1: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
4: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Moje dwie albo jedna koleżanka.
1: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
5: No tak trochę nie za bardzo.
1: A było dużo stresu?
5: Nie.
1: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
5: No tak z 4 razy.
1: I czym jest dla ciebie taniec?
5: Moją duszą.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
5: Mama i tata.
2: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotykamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo. Zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw

0: Badań i Analiz Samorządowych w Instytucie będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych, więc to jest bardzo, bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
2: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
3: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, a jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się, powiedziałbym, ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
1: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
3: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę,

że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych

0: Dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal.
1: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno: dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
0: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
1: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę ekspercką, jak powinien wyglądać samorząd.
2: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. W ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
3: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też wprowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
4: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
3: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w tej nocy, w Nocy Muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
2: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
5: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
4: A czy coś panią zaskoczyło?
5: A zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
4: A jak pani się podoba?
6: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
2: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
7: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, Z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się

0: dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D technologia w biznesie, a poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
1: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
2: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
3: Super!
4: Super!
2: A co dzisiaj tworzycie?
3: Malujemy figurki.
2: A czy lubicie malować?
3: Tak, tak.
5: Ja tworzę kameleona.
2: A dlaczego akurat kameleona?
5: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
2: A czy na co dzień malujesz?
5: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
2: Czy podobają ci się warsztaty?
4: Bardzo.
2: A co dzisiaj tworzysz?
4: Dinozaura.
2: A dlaczego akurat dinozaura?
4: Bo wylosowałam go.
2: A czy na co dzień malujesz?
4: Nie.
6: Takiego stworka, czyli jaszczurkę.
2: A czy lubisz malować?
4: Tak.
2: A czy na co dzień malujesz?
4: No, jak będę chciała ochotę.
1: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
7: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
1: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
8: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
1: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
9: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach. Są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu włocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
10: Straż pożarna dzisiaj

0: to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
2: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choceniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki. Z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontanicznie
1: myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było... Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania,
0: robimy
1: zainteresowanie. Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrało, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałyście na początku? Jakim kobietom?

0: Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy, czyli jakiś
1: Ja na przykład, przepraszam, że
0: problem
1: tak.
0: musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak, ja na przykład jestem prezeską naszej stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
0: No, tam są kobiety
1: Tam
0: po
1: są
0: przejściach,
1: kobiety.
0: wiadomo, że chodzi o historię
1: Tak,
0: nowotworową.
1: więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się. No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
0: Czyli taka prosta obsługa
1: Najprostsze rzeczy.
0: telefonu komórkowego, tak?
1: Oczywiście, ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które. Starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani
0: Na spokojnie
1: na
0: pokazać,
1: swoich telefonach,
0: jak
1: tak,
0: wygląda obsługa
1: każda, jak
0: telefonu.
1: ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi: słuchaj, teraz będą miały 8 klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było
0: Super, mamy
1: przygotowania.
0: studentów,
1: No
0: prawda?
1: fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski. To było po 3 godziny każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania. Jak można gospodarować swoim budżetem domowym? Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy zarządzać, posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
0: No
1: robią
0: właśnie,
1: to
0: jak wam się
1: darmowo.
0: to udaje, bo no, stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że no, są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?

0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się. Mhm.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje, na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam

0: Facebooka, Instagrama, więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od Was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda Waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć Was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy Państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: wachlarzu,
0: o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się

0: że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
1: zainteresowanie.
0: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia
1: a
0: ktoś się
1: łączy,
0: do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy, oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałyś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety
0: tam
1: po
0: są
1: przejściach,
0: kobiety.
1: Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. i brakuje korepetycji, w sensie no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było.

0: przygotowania.
1: Super mowa studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski. To było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3. Czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie. która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym

0: zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy i przynajmniej będziemy się starały pomagać. I zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama, więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: Mhm. A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak, Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki. Z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec, a ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie. Tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem.
0: No właśnie, i o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować.

0: organizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę, psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
0: ja na przykład, przepraszam,
1: problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super młodych studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3000, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy zarządzać, posiadać

taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowane. Zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować. Było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych. Też dziękuję bardzo. Oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu.

0: przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to
1: jak
0: darmowo.
1: Wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się?
0: Udaje się. Mhm.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence.

0: Więc no nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte, i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś
0: Jak najbardziej
1: jest,
0: mamy
1: konsumujecie?
0: fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest tworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie
0: Na stronie
1: internetowej.
0: internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za
0: Dziękujemy
1: dzisiejsze
0: bardzo.
1: spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim państwa gościem.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Wędkarstwo to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
3: Różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontrolizacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
5: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
6: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp,

0: którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: lokalną.
2: Rodzimą, tak.
3: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
4: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
3: Bywamy. Często.
2: Chodziliśmy w tej poprzedniej
3: regularnie,
2: tak,
3: ale
2: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta, więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
5: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
5: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać

0: z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
2: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki i dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
3: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
4: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czat najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.

0: Pierwsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
2: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
2: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
4: Ten spływ to już jest 32 edycja. Mówią, że Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
5: Jak wrażenia?
6: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
5: Czy ta trasa jest wymagająca?
6: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy. Pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
5: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?

0: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
1: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
1: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
1: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
3: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano, z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
4: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
3: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
5: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
3: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg.

0: otrzymał umowę na 2 lata. Anvil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wrocławską koszykówką, związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anvilu Wrocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wrocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
1: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
0: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
0: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki

0: Z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, dolnych przy kurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnego rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo dużo

0: zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
1: Czy wszystkie produkty robicie sami?
0: Wszystko, co tutaj pani widzi, co tu państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
1: A który olej cieszy się największą popularnością?
0: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
2: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
3: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki. Więc jest kilka rzeczy, mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
1: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
3: Pewnie, cieszy się kiszony czosnek na maksa, dobrze, no.
2: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
4: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Wrocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w Portas Magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
2: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
5: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
6: lokalną.
5: Rodziną, rodzimą, tak.
6: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
1: Czy są państwo tutaj co dwa tygodnie?
6: Bywamy. Często.
5: Chodziliśmy w tej poprzedniej
6: regularnie,
5: tak,
6: ale
5: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
2: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
7: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i ten i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć

0: przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No, musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny ośrodek zrównoważonego rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki i dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
4: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest

0: bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
0: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe.

0: a ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Wrocławku.
1: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny. Zwłaszcza przy niższym stanie wody, jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Wrocławku.
0: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
2: Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
0: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy?

0: Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
4: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi, jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu,
0: tam
1: ponad
0: 80%.
1: Ile lat? 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego co pamiętam.

0: Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie, no wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów. Czyli ten teren,
1: No,
0: za który
1: 20 lat,
0: odpowiadał,
1: to
0: tak,
1: jest
0: siłą
1: szmat
0: rzeczy,
1: czasu,
0: siłą
1: siłą rzeczy
0: rzeczy.
1: trzeba
0: No
1: znać.
0: ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku
1: Wyborów
0: mamy wybory parlamentarne,
1: parlamentarnych,
0: a w
1: potem wybory
0: 2020.
1: samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda,
0: No i
1: krajobraz.
0: to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie. I też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na powiedzmy skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie.
1: Ale o ile ja pamiętam, no to. Premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to
0: Znaczy nie był
1: Platforma mówiła o
0: zdecydowanym
1: tym, że
0: zwolennikiem
1: to nie jest.
0: dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie. Nie,
1: są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy.
1: Rozwiązania.
0: Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie, znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
1: tak, bo to
0: samorządów.
1: Betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są jednostkowe
0: przede wszystkim,
1: przypadki, owszem,
0: tak,
1: żeby tutaj nikomu nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak
0: no znamy też,
1: są to
0: drodzy
1: wyjątki
0: państwo,
1: potwierdzające
0: i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale ja myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: No, senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenca, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą

0: przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada. No, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne, szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna, do mnie też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować, wiemy jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu, natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak,
1: tak, nie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Jest znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: dużo
0: końca
1: wskazuje
0: kadencji.
1: Na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat powiedzmy tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczącym, właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym powiedzmy kontynuować tutaj powiedzmy taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć i po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć, dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzy, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda?

0: prawda,
1: filmikach. Na sobie.
0: Na sobie, prawda, i to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie, i tego od tych ludzi oczekujemy, pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał Pan też o tym, i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe, tak, które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W ogóle w Polsce, tak? Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się te dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo tak, rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak 12 z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś najbardziej powiedzieć Konfederacji? To jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się Pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda? A teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też, nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami. I właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony,
0: to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka

0: polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co tu Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś

0: lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
1: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
2: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Co to jeszcze mam? Mam bajaderki. Więc jest kilka rzeczy, mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
2: Pewnie, cieszy się kiszony czosnek na maksa, dobrze, no.
1: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
4: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w Portas Magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
5: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
6: lokalną.
5: Rodzimą, tak.
6: Lokalną. No i fajny klimat jest.
3: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
6: Bywamy. Często.
5: Chodziliśmy w tej poprzedniej
6: regularnie,
5: tak,
6: ale
5: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
7: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi,

0: Konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
1: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
0: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
1: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
0: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
0: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
4: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
0: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
3: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy do dziennych domów.

0: pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
1: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać.
0: Nie umieszczać ich. To też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce. Więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich. One naprawdę, te niewielkie urządzenia, mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czat najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. A też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, dwie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
3: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
1: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
3: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
5: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy.

0: wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, czy, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okej.
2: Okay. Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, no zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
6: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. ekspertyzy. Mamy świadomość, że

0: Ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
2: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
3: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No, z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki.

0: akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego.

Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z gniazdka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów,

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No, informacja, że no, jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał.
0: Lat, no to,
1: tak,
0: no,
1: tak,
0: to
1: siłą
0: jest
1: rzeczy,
0: czasu, siłą rzeczy. Trzeba znać.
1: No ale niestety stało, jak się stało, i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konferencje.

0: federację, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie.
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to i
0: Znaczy nie był
1: Platforma mówiła o
0: zdecydowanym
1: tym, że
0: zwolennikiem
1: to nie jest.
0: dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie. Nie,
1: Są plusy i
0: są
1: minusy
0: plusy
1: takiego
0: i
1: rozwiązania.
0: minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też
1: Kadencyjność wszędzie,
0: ograniczenie
1: tak?
0: dwukadencyjność wszędzie. No, prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje, na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu, i byłoby to przynajmniej
1: Do rad,
0: spójne.
1: prawda,
0: I
1: również.
0: do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie, znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
1: Tak, bo to
0: samorządów.
1: betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje,
1: Są
0: przede
1: jednostkowe przypadki,
0: wszystkim,
1: owszem, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić,
0: tak.
1: gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale
0: No
1: jednak
0: znamy też,
1: są to
0: drodzy
1: wyjątki
0: Państwo,
1: potwierdzające
0: i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale
0: Ja.
1: myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak. Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił, i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd. Już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada. No, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To, kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że
1: Że
0: mój rocznik się do czegoś
1: z
0: przydał,
1: racji
0: prawda?
1: wieku,
0: Tak, że do czegoś się
1: korzyść
0: przydał.
1: z racji wieku.
0: Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: Zarząd może
0: regionu.
1: zdecydować, że na przykład,
0: Tak,
1: jeżeli nie będzie innego
0: oczywiście.
1: kandydata. Jest to
0: Znaczy,
1: wysoka prawda?
0: procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: Dużo
0: końca
1: wskazuje na to, że tak
0: kadencji.
1: się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długo.

0: rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że jest, ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj oczywiście będzie los tak wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze. No, zależał w dużej mierze, no, jeżeli zostanie pan przewodniczący, właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak. Już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I to ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją w 2011, znalazłem się na dalszym miejscu listy, oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzy, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie i też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmikach.
1: Na sobie,
0: prawda, i to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów i to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem. No to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, więc, drodzy państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
1: tak,
0: rzeczywiście
1: myślę,
0: to
1: 12 z 13
0: samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdzie. Wówczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś
0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć Konfederacji?
0: To jest Konfederacji
1: to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych.

0: Niech patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: boję
1: właśnie,
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję. Bo tutaj, no mówiąc też, nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych... Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar.com

0: 24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko tutaj Pani widzi, co tu Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Wrocławka

0: z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle bogatej w potas magnez, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom. Właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: Lokalną.
2: rodzinom,
3: Lokalną.
2: rodzimą, tak.
3: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
4: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
3: Bywamy
2: Staramy się.
3: często.
2: Chodziliśmy w tej poprzedniej,
3: Koniecznie regularnie,
2: tak,
3: ale bywamy.
2: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki, zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi, konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
5: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wybory.

0: sprawami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
2: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
3: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
4: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo

0: Kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce. Więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich. One naprawdę, te niewielkie urządzenia, mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czat najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
1: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
2: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
3: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
4: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
3: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
2: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
5: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny. Zwłaszcza przy niższym stanie wody, jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną

0: no do pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało, okej.
2: Okay. Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz.

0: na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
1: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
1: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
1: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
3: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano, z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
4: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
3: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
5: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
3: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników,

0: Polaków i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wrocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Włocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Włocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
1: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
0: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
0: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis.

Olimpijski Hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696-426-700. Autoserwis 696-426-800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa,

psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359

0: 6205045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No, informacja, że no, jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu. Tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który odpowiadał.
0: Tak,
1: siłą rzeczy. No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent

0: Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie dwukadencyjność wszędzie. No, prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad, oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są jednostkowe
0: przede wszystkim,
1: przypadki, owszem, tak, żeby tutaj nikomu nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak...
0: No znamy też, drodzy państwo, i w Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale ja myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak, tak,
1: nie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i automatycznie

0: pełnię funkcję do
1: Dużo wskazuje
0: końca
1: na to, że tak
0: kadencji.
1: się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No
1: więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmikach.
1: Na sobie,
0: prawda, i to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów i to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie i tego od tych ludzi oczekujemy, pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy
1: więc,
0: Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda? Bo
1: tak,
0: rzeczywiście
1: mówiliśmy,
0: to
1: że 11
0: weryfikowałem,
1: z
0: tak jak
1: 13, to jest 13, 12 z 13,
0: 12 z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze.

0: wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: A dziś
0: wyzwanie.
1: najbardziej powiedzieć Konfederacji? To jest taki w
0: Konfederacji.
1: Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik.
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: boję
1: właśnie,
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnego rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki. Więc jest kilka rzeczy, mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie, cieszy się kiszony czosnek na maksa, dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle bogatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające na skórek. Mega polecam, szczególnie panom. Właśnie po takim

0: dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: lokalną.
2: Rodzimą, tak.
3: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
4: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
3: Bywamy. Często.
2: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta, więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
5: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
5: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby.

0: bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i z prawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
2: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki i dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
3: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
4: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
3: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. A też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi.

0: i technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
2: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
2: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
4: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
5: Jak wrażenia?
6: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
5: Czy ta trasa jest wymagająca?
6: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy. Pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
5: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
6: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
7: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
5: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
7: Na tym konkretnym spływie trzeci

0: No, ogółem było ich całkiem sporo.
1: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
0: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać wpław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.

0: Roczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano, z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
1: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
0: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
0: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnością.

0: sprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No, z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która

zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za to

w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak Koculek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze.
0: Senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi.

0: No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur
1: No bo
0: regionalnych.
1: przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach,
0: No
1: prawda?
0: właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
1: W których to senator Lenz był jedynym kandydatem, tak?
0: Tak,
1: Na
0: Tomasz Lenz był
1: przewodniczącego.
0: rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego
1: I
0: regionu.
1: tę
0: Tam ponad
1: funkcję pełnił ile
0: 80%,
1: lat?
0: 20 lat.
1: 20 lat.
0: 20 lat z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem. Znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
1: No,
0: za który
1: 20 lat
0: odpowiadał,
1: to
0: tak,
1: jest
0: siłą
1: szmat
0: rzeczy,
1: czasu,
0: siłą
1: siłą rzeczy
0: rzeczy.
1: trzeba
0: No ale
1: znać.
0: niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku
1: Wybory
0: mamy wybory parlamentarne,
1: parlamentarne,
0: a w
1: potem wybory
0: 2020.
1: samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
0: No i to
1: Krajobraz.
0: się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie. I też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na powiedzmy skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie.
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to i
0: Znaczy, nie był
1: Platforma mówiła o
0: zdecydowanym
1: tym, że
0: zwolennikiem
1: to nie jest.
0: dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie. Nie,
1: Są plusy i
0: są
1: minusy
0: plusy i
1: takiego rozwiązania.
0: minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też
1: Dwukadencyjność wszędzie,
0: ograniczenie.
1: tak?
0: Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: Do rad,
0: spójne.
1: prawda,
0: I
1: również.
0: do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie, znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
1: Tak, bo to
0: samorządów.
1: betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje,
1: Są
0: przede
1: jednostkowe przypadki,
0: wszystkim,
1: owszem, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić,
0: tak.
1: gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak
0: No znamy też,
1: są to
0: drodzy
1: wyjątki
0: Państwo,
1: potwierdzające
0: i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale
0: Ja.
1: myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.

0: No,
1: senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to jest państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne, szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna, do mnie też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować, wiemy jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu, natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sobecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak,
1: nie
0: tak,
1: będzie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: końca kadencji.
0: Dużo wskazuje
1: na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat powiedzmy tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze. No, zależało w dużej mierze, no, jeżeli zostanie pan przewodniczący, właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak. Już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć i po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć, dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie.

0: niej i to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo, i ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie i też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmikach.
1: Na sobie.
0: Na sobie, prawda, i to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów i to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie i tego od tych ludzi oczekujemy, pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe, tak, które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo tak, rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak 12 z 13 samorządowców kończy kadencję i powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś najbardziej powiedzieć Konfederacji? Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: Właśnie, i to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami. I właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty.

0: To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy. I taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle bogatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
0: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
6: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
7: lokalną.
6: Rodzinom.

0: Mam, tak.
1: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
2: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
1: Bywamy. Często.
0: Chodziliśmy w tej poprzedniej
1: regularnie,
0: tak,
1: ale
0: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
3: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
4: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
3: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
5: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
4: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
3: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
4: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
3: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach

0: będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
1: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
0: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
2: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
0: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
1: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy do dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
1: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy

0: zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
2: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
2: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
4: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny. Zwłaszcza przy niższym stanie wody, jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
5: Jak wrażenia?
6: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
5: Czy ta trasa jest wymagająca?
6: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy. Pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
5: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
6: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
7: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
5: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
7: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
5: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
7: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać, więc cóż, no,

0: Minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać wpław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć

0: Początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
1: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
0: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
0: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek.

0: który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super

pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z gniacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek

miejsca w swoim domu i sercu zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Gąski w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili, szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już informacja, że jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu, nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu. Tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren, za który odpowiadał.
0: Tak,
1: siłą rzeczy. No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
0: Ale o ile ja pamiętam, to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
1: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
0: Nie, są plusy i minusy.
1: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
0: spójne. Do rad, prawda? Również.

0: również.
1: I do rat oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządów.
0: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
1: Tak mi się też wydaje.
0: Są jednostkowe
1: przede wszystkim,
0: przypadki, owszem, tak, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak.
1: No znamy też,
0: są
1: drodzy
0: to
1: Państwo, i w
0: reguły.
1: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
0: Ale ja myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
1: Pewnie tak.
0: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
1: Znaczy, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lenzowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
0: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
1: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
0: zarząd
1: regionu.
0: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
1: Tak, tak,
0: nie
1: oczywiście.
0: Kandydata.
1: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
0: dużo
1: końca
0: wskazuje
1: kadencji.
0: Na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
1: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
0: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
1: No tak.
0: Więc tutaj
1: oczywiście
0: będzie
1: tak
0: los
1: jest.
0: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależało w dużej mierze, no jeżeli

0: zostanie pan przewodniczący właśnie od pana.
1: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak. Już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
0: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
1: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
0: Na sobie.
1: Na sobie, prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
0: Na emocjach.
1: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
0: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe, tak, które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
1: polityczny
0: w ogóle.
1: Samorządowy.
0: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje będzie bardzo wielu.
1: No ja, drodzy państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
0: tak,
1: rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak
0: 12 z 13
1: samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
0: wyzwanie. A dziś najbardziej powiedzieć Konfederacji? To jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
1: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
0: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
1: Boję się.
0: I to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda? A teraz możecie być osłabieni bardzo.
1: Oczywiście, że się boję, bo oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy.
0: Lewica. PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze.

0: drodze troszeczkę wtedy, tak?
1: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
1: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne

0: Piękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co 2 tygodnie u nas zakupić.
1: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
1: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy m.in. dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
1: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z 2 rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
6: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
7: lokalną.
6: Rodzimą.
7: No i fajny klimat tu jest.
3: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
7: Bywamy. Często.
6: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
8: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. i prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak.

0: że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta, więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie. To są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej,

0: A to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
2: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
0: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy do dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw gopsy, mopsy dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
0: Nie umieszczać ich. To też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce. Więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich. One naprawdę, te niewielkie urządzenia, mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czat najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny Dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy.

0: którzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
2: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata. Może nie pod rząd, ale od 1986 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje w wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
3: Jak wrażenia?
4: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okej.
3: Okay. Czy ta trasa jest wymagająca?
4: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy. Pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
3: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
5: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
3: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
5: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
3: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
5: Cóż, no zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać, więc cóż, no minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
6: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3

lat dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się,

0: przez nam płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
4: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek. Sławek, ulica Stodulna 19, telefony 542 322 540, 508 106 366, biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za dotykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego biega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny. Ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeauty.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 450

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No, informacja, że no, jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem i oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie, no wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był...

0: takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
1: no,
0: za który
1: 20 lat,
0: odpowiadał,
1: no to,
0: tak,
1: no,
0: tak,
1: jest
0: siłą
1: trzymać
0: rzeczy,
1: czasu,
0: siłą
1: siłą
0: rzeczy.
1: rzeczy trzeba znać.
0: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
1: Wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
0: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie. I też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad, oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są
0: przede wszystkim
1: przypadki, owszem,
0: tak,
1: żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak
0: no znamy też,
1: są
0: drodzy państwo, i w Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurą.

0: Durami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To kto zostanie docelowo przewodniczącym? Zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że
1: Że
0: mój rocznik się do czegoś
1: z
0: przydał,
1: racji
0: prawda?
1: wieku,
0: Tak, że do czegoś się
1: korzyść
0: przydał.
1: z racji wieku.
0: Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: Zarząd może
0: regionu.
1: zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan, na przykład,
0: Tak,
1: jeżeli nie będzie innego
0: oczywiście.
1: kandydata. Jest to
0: Znaczy,
1: zasada prawa.
0: procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: Dużo wskazuje
0: końca
1: na to, że tak
0: kadencji.
1: się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza
1: Poza
0: Torunia i Bydgoszczy,
1: tą
0: reprezentuję
1: bojną
0: Włocławek, więc po
1: toruńsko-bydgoską.
0: prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić. Zarząd regionu, Radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do
1: Bo
0: wyborów
1: szef struktur ma
0: parlamentarnych.
1: dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właściwie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: Oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak. Ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na mi miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, znaczy tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią
0: To
1: funkcję?
0: jest kluczowe, drodzy Państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie i też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
1: Na sobie,
0: prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki,

0: że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał Pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny,
1: polityczny w ogóle
0: samorządowy,
1: w ogóle w
0: tak,
1: Polsce,
0: tak.
1: Tak, bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, którym, prezydentów, którym kończy się ten dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy
1: więc
0: Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
1: tak,
0: rzeczywiście
1: że
0: to weryfikowałem, tak jak
1: 12
0: z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś
0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć Konfederacji? To jest taki
0: Konfederacji.
1: W Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik.
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce
1: A nie boi się
0: wewnętrznej.
1: Pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: Boję
1: właśnie,
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo
0: Boję
1: jednak
0: się.
1: szliście do wyborów no jako taki pakt, prawda, a teraz
0: Parlamentarny.
1: Możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy.
1: PSL
0: Lewica.
1: Też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami. I właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili.

0: Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy

0: właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich, kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co 2 tygodnie u nas zakupić.
1: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
1: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy m.in. dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
1: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z 2 rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfikujące stopy. Ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
6: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
7: lokalną.
6: Rodziną, rodzimą, tak.
7: No i fajny klimat jest.
3: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
7: Bywamy. Często.
6: Chodziliśmy w tej poprzedniej
7: regularnie, ale
6: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
8: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych.

0: i prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta, więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów.

0: Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach. To on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
2: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją. Zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów. Dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
0: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
0: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. A też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych, Mamy również fizjoterapeutę, animatora.

0: Dobra.
1: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
0: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
2: Dzienny Dom Seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
3: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny. Zwłaszcza przy niższym stanie wody, jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
2: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
4: Jak wrażenia?
5: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
4: Czy ta trasa jest wymagająca?
5: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
4: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
5: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
6: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
4: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
6: Na tym konkretnym spływie 3, a ogółem było ich całkiem sporo.
4: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
6: Cóż, no... Zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać, więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
2: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
7: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdy.

mówiąc. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy.

0: Koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
4: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za dotykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze.
0: Senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lenz był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lenz był rzeczywiście jedynym.

0: kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
1: I tę
0: tam
1: funkcję
0: ponad
1: pełnił
0: 80%.
1: ile lat?
0: 20 lat.
1: 20 lat.
0: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem. Znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
1: no,
0: za który
1: 20
0: odpowiadał.
1: Lat, no to,
0: tak, tak,
1: to
0: siłą rzeczy,
1: czasu,
0: siłą rzeczy.
1: Rzeczy trzeba znać.
0: No ale niestety stało, jak się stało, i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020
1: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
0: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie. I też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym tym, zwolennikiem dwukadencyjności.
1: Jest...
0: Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad, oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są
0: przede wszystkim
1: przypadki, owszem,
0: tak,
1: żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak
0: no znamy też,
1: są
0: drodzy państwo, i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i

0: Oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd. Już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada. No, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne, szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna, do mnie też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować, wiemy jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu, natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lęcowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak,
1: nie
0: tak,
1: będzie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: dużo
0: końca
1: wskazuje na
0: kadencji.
1: To, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat powiedzmy tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć i po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzy, którzy teraz pełnią
0: To
1: funkcję?
0: jest kluczowe, drodzy Państwo, i ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie i też obserwuję pracę

0: naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmikach.
1: Na sobie.
0: Na sobie, prawda, i to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów i to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie i tego od tych ludzi oczekujemy, pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie, to są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał Pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe, tak, które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny.
1: Polityczny w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W ogóle w Polsce, tak, bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo tak, rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak 12 z 13 samorządowców kończy kadencję i powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś
0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć Konfederacji? Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się Pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: Właśnie, i to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze,

0: Do
1: do
0: Barcelony.
1: Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z
0: Z lat
1: końca lat
0: 80.
1: 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję. I ja się tego nie odżegnuję.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
1: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani redaktor.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie.

0: z orzechów z naszego sadu, orzech laskowy i orzech włoski.
1: A który olej cieszy się największą popularnością?
0: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
2: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
3: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki. Więc jest kilka rzeczy, mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
1: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
3: Pewnie, cieszy się kiszony czosnek na maksa, dobrze, no.
2: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
4: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
2: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
5: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
6: lokalną.
5: Rodziną, rodzimą, tak.
6: No i fajny klimat jest.
1: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
6: Bywamy. Często.
5: Chodziliśmy w tej poprzedniej
6: regularnie,
5: tak,
6: ale
5: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
2: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
7: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył

0: tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
4: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu o naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych.

0: przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
1: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
2: Właśnie powiedzmy, o czym Pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
1: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
3: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. A też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
0: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
2: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
0: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Wrocławku.
5: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca.

0: kapryśna, jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki. Są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi. I dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
2: Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
6: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie

prowadzenia prac. Wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby

0: listów do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne, czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
2: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
3: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta

0: i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza

Krzyża Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z gniazdka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przyjaciół.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze.
0: Senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
0: I tę
1: tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał.
0: Lat, no to,
1: tak,
0: no,
1: tak,
0: to
1: siłą rzeczy,
0: czasu, siłą
1: rzeczy.
0: Trzeba znać.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na powiedzmy skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te

0: właściwie Konfederację, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad, oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są jednostkowe przypadki, owszem, tak, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak.
0: No znamy też, drodzy państwo, i w Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak, tak, oczywiście. Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: końca kadencji.
0: Dużo wskazuje
1: na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem

0: dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj będzie tak los jest. Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależało w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
1: Na sobie,
0: prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie, to są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe, tak, które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo tak, rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak 12 z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować, i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś najbardziej powiedzieć Konfederacji? Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie

0: Patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: boję
1: właśnie,
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony,
0: to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro małp.

0: agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.